4 en 50 minute ke teng mo teng ke sezi ke kon ke radio XKF ke mte ke 5 ke minute ke sezi tang ke ta kamba ye mjang kwa ngong mja program yang ke ya wa khalof ke wala sen ke tjang la ke qhabeng wa e traffic ke nga wa program ngeng ke tang to ke ya qala tom je sibiri te ke ta siga ma qana mte ke sen mja program ke tjang te ke to ye ke kong ke tsi tang ke ne kon di kunga prekela kangge ya wa dawang tomankia jelmiyam tigita kisau katna tigi ya kali tomakuya tiwe ki khosan wamta program ki tongkum tetangge oi kisiga makai atike koi wamta kia kawingo wamta program takum tatu jaki wana kisi khoi kangge ya wa kalukeleng wamta tina kita ngong haya koi tigita sakuli tigkan wamta kita chukkam ngawa mta program ki kang sene ki yikoma si ki wala se te dang alko anir tin siwa ki ni remta tini gya siga maklaya atu ki kwa mta gya kawna mta gya se wala gang cha tini kamba ya mta gya siga maklaya mta program atu ki kwa wala gya kam ki ni khiri kwa mta gita akawin wa mta program ki kang sene ki yikoma si ki wala se te dang alko anir tin siwa ki ni akhadagam tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak t